Aigo na mwila sai, wakali wawo. Ni malheka wakani nchipola na hala urukunusa mikrofona huma putu wini vahiwa imiselo sanihiku no lelo ni kaloma la chuu wini suwele makalelo elapo erai. Kocho ya pia ni here ina leliwe. Ya kocho ini pia na mleliwa kina emerera.

Smarty Junior Oani wo salama Nimwicha na katho na magua oni oloha konlimba monaloha Muluko namba havon tatawi mu purele so loha sanyo seiho